0: Kompozicijom Liber Tango Astora Piazzolle, koju ste čuli na samom početku emisije, a u nastavku ćemo u okviru prvog muzičko-poetskog bloka današnjeg vremena muzike emitovati najpre delo Režin Alfreda Rubina, El Gallo che canta Andresa Lineckog, Odu srećnom danu Pabla Nerude, Merceditas, kompoziciju koju potpisuje Ramon Rios i Contra Corriente Martina Tese.
1: Regine, yo te conocí en Buenos Aires de la fiesta ciega en el 90, cuando el cansancio y miseria comenzaban a deambular por las calles a un oído rumbadas, y a veces pienso si no habrá sido espejismo para mi locura, para mi corazón,